0: Nauka mogła się dalej rozwijać, to muszą być kolejne umowy, kolejne mosty współpracy i między nauczycielami, ale także między studentami. Też w ramach tej współpracy między takiej naukowej my też patrzymy na szkoły. Przypominam Państwu, że jako województwo niezwykle mocno stawiamy na kształcenie dualne. Jesteśmy liderem polskim w zakresie kształcenia dualnego, czyli tego kształcenia, kiedy uczeń szkoły zawodowej uczy się od razu w jakiejś firmie i te dobre praktyki z innych krajów chcemy również poznawać i je wdrażać w naszym województwie. No i trzeci wymiar, też niezwykle ważny wymiar polityczny. Jesteśmy liderem regionów trudnosąsiedzkich, tej koalicji, która walczy o regiony dla regionów, o dodatkowe środki dla regionów wschodnich Unii Europejskiej. I zdecydowanie spotkanie z ambasadorami Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, to zawsze jest okazja, aby umacniać te więzi współpracy, aby zwłaszcza teraz, kiedy te przyszłe fundusze europejskie się decydują, aby te sprawy podnosić i o nich przypominać.
1: Тільки нагадаю, що окремі днями на подорожі представники 31 держави знайомиться з економічним, культурним та туристичним потенціалом регіону.
2: Раніця з рацією.

0: Федэрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Александр, між іншым, у нашым эфіры пра арт-жыццё. Завершыўся кірмаш і мастацкі форум «Арт-Беласток», у якім бралі ўдзел больш за 60 мастакоў, як з падрэшча, так і з усёй Польшчы, таксама з Літвы і Беларусі. Пра вынікі гэтай падзеі з мастакамі ды галоўным арганізатарам форума Янушам Жабяком паразмаўляў Васіль Кроква.
2: Завершыўся форум «Арт-Беласток». Гэта ўжо другі раз адбываўся у Беластоку. Наколькі складана было другі раз? Часам другі раз складаней, чым першы.
3: Drugi raz jest dużo łatwiej, bo za pierwszym razem żeśmy otwierali wiele drzwi, które były zamknięte, a teraz były już otwarte. Dlatego najgorsze było jakby za nami, ale zrobiliśmy kilka takich kroków znowu do przodu, żeby rozwinąć tą inicjatywę, rozwinąć to wydarzenie i po efektach, które widzimy od pierwszego dnia, czyli od wernisażu, no mamy jeden wniosek, że Białystok potrzebuje takich wydarzeń, że są one niezbędne ze względu na piękno, które po naszym mieście rozsiąga, jak również na to, że jest tu edukacja, która zbliża ludzi do sztuki.
2: Гэтым разам значна пашырылася геаграфія ўдзельнікаў, это з усёй Польшчы, нават з Літвы. Як атрымалася гэтых збіраць мастакоў па ўсёй Польшчы?
3: Pierwsza edycja też skupiała artystów z całej Polski. W tym roku było trochę łatwiej, bo każdy z artystów mógł obejrzeć relacje sprzed roku. Zgłosiło się więcej artystów. Była kwalifikacja, która też polegała na tym, że znaliśmy trochę artystów i wiedzieliśmy o ich dorobku i mogliśmy dość z dużym przekonaniem zaprosić do następnej edycji, ale również zgłosiło się wielu nowych artystów z nowych miast i zależy nam na tym, żeby w Białymstoku odbyła się taka impreza, takie wydarzenie międzynarodowe i dlatego zaprosiliśmy artystów z Białorusi i Litwy.
2: Art Białystok zawarszył się. Jakie wasze urażenie?
4: Powiem, że bardzo wspaniałe, dlatego że spotykamy się z przyjaciółmi, z znajomymi i to jest takie najcenniejsze tutaj dla mnie.
2: Mastaczka Iwona Ostrowska. To pierwszy raz w udzielniczycy?
4: Pierwszy raz jestem tak tutaj na targach. Pierwsze moje targi, bo myślałam, że jednak nie zdołam wystać na swoim tym obszarze, bo jednak to jest dużo godzin stania, ale rzeczywiście fajnie kontakt z ludźmi, z artystami i dużo inspiracji.
5: Białystok w końcu doczekał się. Miasto, które nie ma za bardzo ani wielkich galerii, ani wielkich historii z tym związanym.
2: Mastak Grzegorz Radziewicz.
5: W końcu coś się ruszyło takiego poważnego. Rok temu pierwsze targi, w tym roku drugie. No i jeszcze więcej ludzi w tym roku, więcej się dowiedziało. To jest naprawdę dla artystów też duże wyróżnienie i duża przyjemność, że tak dużo ludzi przyjdzie, popatrzy, co robimy, zapyta, porozmawia. To jest no, tak rzadkie w pracy artysty, który zazwyczaj siedzi sobie w pracowni sam.
2: Гэта добра, што зараз удзельнічаюць у Арт Беластоку з іншых мест, з іншых краін. Это як это пашырэнне такой геаграфіі?
5: Так, то ёсць bardzo dobrze, бо część osób, które są z Białegostoku, znają tych białostockich artystów i fajnie jest właśnie, że tutaj jest więcej artystów z różnych miejsc Polski i jest to no, po pierwsze i bogatsza reprezentacja ciekawych artystów, ciekawych obrazów. Dużo więcej można zobaczyć na co dzień. Można w Białymstoku zobaczyć.
6: No, każda taka przestrzeń, która wiąże artystę z odbiorcą, to jest dobre rozwiązanie.
2: Mastak Daniel Gramacki.
6: Czy to jest Art Białystok, czy to są galerie, czy to jest bezpośredni kontakt z odbiorcą w pracowni, to jest bardzo pozytywne, bo artyści tworzą w dużej mierze nie tylko dla siebie, ale też dla ludzi, którzy też są artystami, którzy tylko nie potrafią rysować i malować, ale w duszy odczuwają bardzo podobnie jak artyści. Też kochają przyrodę, też kochają malarstwo, kolor, formę. I dzięki nim my, artyści, którzy tworzą, możemy dalej malować, a oni mają przyjemne doznania artystyczne. Niektórzy zabierają do domu trochę tego naszego artyzmu, wieszają to na ścianach. Też jakby przeżywają razem z nami tą sztukę.
1: Організатори кірмашу мастацкага форуму «Арт Беласток» ўжо заявілі, што будуць працягваць гэту непростую справу і ў наступным годзе трэці раз арганізуюць форум, ствараючы ўжо трывалую традыцыю.

0: Раніца з грацыяй.
1: І так само далі ми працягуємо наш ефір. Ювілейний фестиваль на прамок Усход почався у Беластоку. Це вже 10-й фестиваль і Беларуське радіо «Рація» з гэтым фестывалем ад самага пачатку, паколькі тут абавязкова паказваюць і беларускія тэатральныя праекты. Беларусы пакажуць сёлета спектакль «Бежанцы» 1915-13 кастрычніка. Фестываль распачаўся напярэдадні адзін з элементаў выстава на рынку Касцюшкі ў Беластоку. Як будзеце там гуляць, звярніце ўвагу на гісторыю фестывалю. На выставу запрашаем разам з кіраўніком аддзелу камунікацыі праекту Беласоцкага драматычнага тэатру Марцінам Сякерко.
2: Выстава jest prezentowana na rynku Kościuszki. Składa się z 20 plansz. Można na niej zobaczyć wszystkie 9 poprzednich edycji tego festiwalu Kierunek Wschód. Zdjęcia przedstawiają grupy teatralne podczas spektakli, które właśnie się odbywały w poprzednich latach. Można więc sobie wrócić pamięcią do lat poprzednich, szczególnie ci, którzy byli uczestnikami naszych spektakli w latach poprzednich, mogą dzięki tej wystawie wrócić pamięcią do przeszłości trochę i sobie powspominać. Ale też chcemy tą wystawą pokazać, że 10 lat to nie jest tak mało i skoro w tym roku mamy jubileusz dziesięciolecia samego festiwalu Kierunek Wschód, to chcieliśmy w taki sposób to uświetnić i podkreślić trochę również rangę samego festiwalu, że to się odbywa w Białymstoku już od wielu lat, a że to jest festiwal międzynarodowy i grupy teatralne są z różnych krajów, głównie z bloku wschodniego i też południa Europy, no to tym bardziej nas to cieszy, że białostoczanie i mieszkańcy województwa mogą uczestniczyć w czymś takim i zobaczyć różne interpretacje spektakli przez różne grupy teatralne z całej Europy.
3: Akurat takie pytanie, czy każdy spektakl trafił na tę wystawę?
2: Z tego, co się orientuję, to chyba tak. Chyba udało nam się pokazać każdy teatr, każdą grupę teatralną. Średnio na jeden rok tutaj wystawa to jest 16 zdjęć, więc myślę, że chyba każda grupa teatralna jest tutaj zaprezentowana. Wszystkie zdjęcia są podpisane, są tytuły spektakli, rok, kiedy to się odbyło, która to była edycja festiwalu, z jakiego kraju pochodzi dana grupa teatralna i również są wymienieni fotografowie.
3: Kto pracował nad tymi fotografiami? Кому належить, ну, бо фотографія це ж так само такий творчий підхід.
2: Так, zdecydowana większość zdjęć jest wykonana przez naszego takiego fotografa, z którym już od wielu, wielu lat przy festiwalu współpracujemy. Jest to Bartek Warzecha. Bardzo znany fotograf w środowisku fotograficznym i jeżeli chodzi również o dziedzinę teatru. I tak naprawdę bodajże chyba w ostatnie 6 czy 7 edycji to są głównie jego zdjęcia, ale też mamy zdjęcia, które otrzymaliśmy od grup teatralnych, które do nas przyjeżdżały, którzy fotografowie wysyłali do nas wcześniej te zdjęcia. Głównie to dotyczy festiwali z pierwszych lat festiwalu, czyli edycje od 1 do 4. I tam między innymi można zobaczyć zdjęcia pana Macieja Mikulskiego, Macieja Rałowskiego, pana Matwiejewa i Michała Strokowskiego. Kilka zdjęć jest takich, których nie znamy konkretnie autorów, bo rzeczywiście trudno było nam dotrzeć do samego źródła, ale to jest dosłownie kilka zdjęć i te zdjęcia są wpisane jako materiały własne danych grup teatralnych.
3: Jubilejny, jaki nastroj?
2: Nastroje mamy bardzo optymistyczne i bardzo wesołe. Cieszymy się, że ten festiwal dochodzi do skutku już po raz 10, bo to jest niemały wyczyn. Cieszymy się, że możemy w tym uczestniczyć ponownie z tyloma grupami teatralnymi. Cieszymy się, że mamy również na to środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jak również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że dzięki temu mieszkańcy mogą przychodzić na te spektakle nieodpłatnie, za darmo. Mamy wejściówki, które trzeba odebrać, one są bezpłatne, ale to odbywa się tylko dlatego, żeby mieć kontrolę nad ilością osób, która przyjdzie na dany spektakl, bo oczywiście liczba miejsc na sali zawsze jest ograniczona, liczba foteli, więc wszystkich niestety nie pomieścimy, ale dzięki dofinansowaniu możemy zaproponować udział w tym festiwalu przez cały tydzień nieodpłatnie dla każdego widza.
1: Na pierwszy dzień odkryli festiwal aktora Nacjonalnego Akademicznego Teatra u Jerewanie, gdzie pokazali spektakl Romeo i Julieta. Ciągiem tygodnia, tego tygodnia wystąpią jeszcze kolektywy z Litwy, Polski i Północnej Makedonii. Nakazują 13 kastrycznika z zautra pokażą спектакль режиссера Андрея Новіка «Беженцы 1915». Гэта беларускі творчы праект актораў, якія працуюць у Польшчы.
0: Радыё «Рацыя» ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Такім чынам пачнем з амбасадара. У падляскім ваяводстве распачаўся прамацыйны візіт кіраўнікоў дыпмісіяў акрэдытаваных у Польшчы, прадстаўнікі 31 дзяржавы, гэта агулам 47 чалавек, знаёмяцца з эканамічным, культурным і турыстычным патэнцыялам рэгіёну, а таксама цяжкім суседствам з Беларусію і Расіяй. Спецыяльна для нашай карэспандэнткі Вольгі Сямашкі эксклюзіўна пра адносіны з Беларусію і ролю дыпламатыі распавяла надзвычайнай паўнамочнай пасол Боснії і Герцеговини у Польщі Кавілька Шпірич.
1: Спадарня амбасадар, які, як ми зараз можемо агулам акрэсліць стасункі Боснії і Герцеговини і Беларусі, на якім етапі вони знаходяться ці падтримуються сувязі?
2: No, wie pani, ja jestem ambasadorem w Polsce, nie pokrywam Białorusię, ale my utrzymujemy kontakty z Białorusią, ile można, bo wiadomo, że są utrudnienia a propos przejścia naszych ciężarówek albo tego wszystkiego, także to jest bardzo taki sensitywny temat.
1: Як ви в своїй дипломатичній діяльності розглядаєте агулом Білорусі, Росію у зв'язці як країни-агресори, які удільничають у війні супроць України?
2: Nie, nie patrzymy tak. Nam bardzo przykro, że się toczy ta wojna. Bardzo nam przykro, bo my sami mieliśmy wojnę przez 4 długie lata. Nie życzylibyśmy nikomu innemu wojny. Mamy nadzieję, że to w przyszłości wszystko się uspokoi, że będziemy wszyscy współpracować, a język dyplomatii jest taki język, że po prostu staramy się znaleźć dialog, а не конфлікт.
1: І певно, що Боснія і Герцеговіна так само маються стале місце проживання білорусів.
2: Очевидно, пані є добре поінформована, бо є така спільнота в Боснії і Герцеговині білорусинів. І вони мешкають, власне, споро їх мешка в єднім місту, яке ще назива Prnjavor, blisko Banja Luke, i oni učimuju svoje kulture do dzisiejszeg dnia. Znači, lonču historije s terašnjošćom i prišlošćom.
1: Так само ведаем про тое, што Боснія і Герцеговіна працяглы час 22-го года ўжо з'яўляецца кандыдатам уступлення ў Еўразвяз. Які можа быць галоўны выснову з гэтага ўсяго мы можам параіць, падказаць Беларусію ў далейшым развіцці?
2: Oczywiście, że warto mieć cel. My, znaczy, bardzo długo jesteśmy po tej drodze do Unii Europejskiej. Teraz jesteśmy krajem kandydatem do Unii Europejskiej i mamy nadzieję, że jak najszybciej te negocjacje się zaczną. Możemy być przykładem dla waszego kraju też, żebyście w przyszłości po prostu zrobili takie reformy w różnych obszarach, jak my też robimy.
1: Jak wy baczycie ze swojej profesjonalnego doświadu, jakie może być wyrażenie białoruskiego pytania, co może postawić zaraz białoruski demokratyczny szlach rozwoju?
2: No, ja tylko powiem pani, że to tylko i wyłącznie mogą zrobić obywatele Białorusi. To jest moje zdanie i mam bardzo długie doświadczenie. Wszystkie inne rozwiązania są bardzo trudne, ale obywatele Białorusi muszą po prostu wybrać swoje przyszłe drogi.
1: Таким чином, звичайний повномосний посол Боснії і Герцеговини у Польщі Кавілька Шпірич, як і остатні представники 30 країн під час візиту у Падерському воєводстві, так чи інакше згадують про Білорусь. Як підкреслює маршал Падерського воєводства Лукаш Прокорм, менто такое тяжкое сусідство з Білорусією і Росією і супольні виклики примушають регіон шукати нові формати дипломатичної і культурної співпраці, наладити подобні зустрічі.
3: Dla nas niezwykle ważne, bo przypominam, że mieliśmy przez 3 lata zamknięte przejście granicze, czyli ten naturalny rynek zbytu, naturalny rynek współpracy, rynek wschodni został przerwany, on został zamknięty, więc nasze firmy szukają i muszą dalej szukać tych nowych kierunków i do tego wykorzystujemy właśnie i takie spotkania pojedyncze, a też takie dzisiaj spotkanie, kiedy mamy tych wszystkich ambasadorów. Drugi wymiar to jest wymiar współpracy uczelni oraz szkół. Przypominam, że nasze uczelnie, Politechnika czy Uniwersytety mają już dzisiaj współpracę z całym światem, co to z uczelniami z dalekiego wschodu, z uczelniami spoza Europy, ale żeby ta nasza nauka mogła się dalej rozwijać, to muszą być kolejne umowy, kolejne mosty współpracy i między nauczycielami, ale także między studentami. Też w ramach tej współpracy między takiej naukowej my też patrzymy na szkoły. Przypominam Państwu, że jako województwo niezwykle mocno stawiamy mamy na kształcenie dualne. Jesteśmy liderem polskim w zakresie kształcenia dualnego, czyli tego kształcenia, kiedy uczeń szkoły zawodowej uczy się od razu w jakiejś firmie. I te dobre praktyki z innych krajów chcemy również poznawać i je wdrażać w naszym województwie. No i trzeci wymiar, też niezwykle ważny wymiar polityczny. Jesteśmy liderem regionów trudnosąsiedzkich, tej koalicji, która walczy o regiony dla regionów, o dodatkowe środki dla regionów wschodnich Unii Europejskiej. I zdecydowanie spotkanie z ambasadorami Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, to zawsze jest okazja, aby umacniać te więzi współpracy, aby zwłaszcza teraz, kiedy te przyszłe fundusze europejskie się decydują, aby te sprawy podnosić i o nich przypominać.
0: Па выніках першых сустрэчаў у межах гэтага візіту 31 дыпламатычнай місіі на Падляшы адзначаецца, што галоўнымі прыярытэтамі праграмы становіцца адкрыццё новых рынкаў для якаснай падляскай аграпрадукцыі, прэзентацыя мясцовага бізнесу, а таксама пытанне бяспекі ўсходняга флянгу НАТО і развіццё трансгранічнага суседства.
4: Радио Рация. Семяты Че. Кобрин. Высокая.
5: Яну Подляшки.
4: 99,2 FM.

0: І яшчэ адна падляская тэма музея памяці Сыбіры ў Беластоку працягваецца цыкль падзеяў, прымеркаваных да выставы «Арпілерас ніці памяці». Тут пройдуць міжпакаленчыя тэкстыльныя майстар-клясы з плота памяці, дзе ўдзельнікі створаць супольныя каляжы ў сваіх сямейных гісторыях пры дапамозе самых простых матэрыялаў. У якасці натхнення выкарыстоўваюцца чылійскія тканыя карціны супраціву, якія параўноўваюцца з досведам і рукадзеллем сабіракоў. Пра ідэю майстар-клясаў і запрашэнне да супольнай творчасці распавядае куратарка выставы Юліта Вась.
1: To są warsztaty dedykowane w zasadzie rodzinom. Można przyjść też samodzielnie, ale można przyjść międzypokoleniowo. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby stworzyć własną tkaninę pamięci. Arpilleras to są tekstylne prace wykonane przez chilijskie kobiety po 1973 roku, po zamachu stanu w Chile. To są prace wykonywane z bardzo prostych materiałów na podstawie jakby ich bazą prac jest materiał jutowy. Wykorzystywały po prostu worki po żywności i na tym naszywały różne obrazy, naszywały, które pokazują historię, które pokazują też sytuację społeczną, ekonomiczną. Arpilleras są nie tylko jakby kroniką historyczną, ale też są narzędziem, poprzez które kobiety pokazywały, że pamiętają o osobach, które zaginęły. To byli ich mężowie, synowie, ojcowie. Była to forma walki i wyrażenia sprzeciwu wobec dyktatury. Obrazy są bardzo kolorowe, wydają się być takie dziecinne czasami, natomiast ich przekaz jest bardzo wyraźny.
2: Акрамя непасрэдных майстар-класаў наведвальнікаў чакае куратарская экскурсія па экспазіцыі, якая супастаўляе досвед чылійскіх жанчын у часы дыктатуры з гісторыі сібіракоў. Экскурсія дазваляе глыбей зразумець кантэкст кожнага тэкстыльнага твора і то, як ручная творчасць дапамагла захоўваць памяць пра рэпрэсіі, тугу па радзіме і страчаных блізкіх, кажа куратарка выставы Юліта Вась.
1: Справадзэнне выставы з Чыле ёсць так, я часта дастаю пытанне, як то стала, што та выстава тут і знайшла. Wydaje się, że jakby mówienie o różnych sytuacjach, o różnych ruchach społecznych, które miały miejsce, o totalitaryzmach, o różnych tragediach, które wydarzyły się w różnych krajach, w różnych szerokościach geograficznych, ma ogromne znaczenie właśnie w tym, żeby jakby my nie porównujemy tragedii, które się wydarzyły, czy nie porównujemy systemów, nie porównujemy sytuacji politycznej dokładnie, tak, czy to jest to dyktatura prawicowa, czy lewicowa. Natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to, jak odnoszą się do tego, w jaki sposób ocalają pamięć o ludziach innych, o wydarzeniach, o tym, jakie wtedy właściwie były warunki historyczne. I tak samo jakby w Arpilleras-ach i tak w pracach naszych Sybiraków widać tęsknotę za domem, za ojczyzną, za bliskimi. Jest to bardzo, bardzo wyraźnie ujęte tutaj.
3: Widać tutaj też mocny akcent na jakby Kościół katolicki, tak, i wiarę, które pokazuje żołnierzy Armii Czerwonej palących dokumenty. Palenie dokumentów to wymazywanie pamięci, pozbawianie tożsamości. Porozmawiać o tym, tak, że na przykład, nie wiem, jak chcesz zanieść jedzenie tak bratu, to idź w piątek, bo ten strażnik pozwoli przejść, tak, a inny na przykład nie, znaczy przejść, przekazać, tak, to jedzenie. I tutaj sporą część tej pracy zajmują adwokaci. I tu jest napisane: chrońmy adwokatów, tak? To jest też kolejny krzyk o to, żeby powrócić do sprawiedliwości. Na wielu pracach też pojawia się donde están, gdzie oni są, tak? To też jest takie ciągłe domaganie się właśnie tego, żeby te osoby wróciły, żeby w ogóle można było o tym mówić. I na tej pracy solidarność, tak jak pani pytała o elementy wspólne z czasami komunistycznymi, tak? No to na wielu pracach pojawia się Kościół katolicki też tutaj, ale też tu mamy solidarność w obronie praw człowieka.
0: Вось такія тэматы разглядаюцца ў музеі памяці Сыбіры. Хто не ў курсе, маецца на ўвазе пад Сыбіру вось гэтая трагедыя вывазу палякаў у выглядзе рэпрэсіяў, ссылка іх у гэты аддалены рэгіён. Па словах Юліты Вась, выставы і суправаджальная праграма паказваюць, як у розных кутках свету ад Атакамы да Сабіры ручная праца дапамагала людзям захоўваць чалавечнасць, тугу парадзіме і сувязь з рэпрэсаванымі блізкімі. Фінісаж усёй гэтай выставы адбудзецца 16 кастрычніка. Ты бліжэй, ты бліжэй.

0: І пра тэатр. Юбілейны фестываль на прамак Усход пачаўся ў Беластоку. Гэта ўжо 10-ты фестываль. Беларуская радыёрацыя з гэтым фестывалем ад самага пачатку. Паколькі тут абавязкова паказваюць і беларускія тэатральныя праекты. Нашы акторы пакажуць сёлета спектакль «Бежанцы» 1915. 13 кастрычніка заўтра фестываль сам распачаўся напярэдадні. Адзін з элементаў выстава на рынку «Кастюшкі» ў Беластоку. Як будзе ці там гуляць, звярніце увагу на гісторыю фэсту, запрашае кіраўнік аддзелу камунікацыі праектаў Беластоцкага драмтэатру Марцін Сякерка.
1: Wystawa jest prezentowana na rynku Kościuszki, składa się z 20 plansz. Można na niej zobaczyć wszystkie 9 poprzednich edycji tego festiwalu, Kierunek Wschód. Zdjęcia przedstawiają grupy teatralne podczas spektakli, które właśnie się odbywały w poprzednich latach. Można więc sobie wrócić pamięcią do lat poprzednich, szczególnie ci, którzy byli uczestnikami naszych spektakli w latach poprzednich, mogą dzięki tej wystawie wrócić pamięcią do przeszłości trochę i sobie powspominać. Ale też chcemy tą wystawą pokazać, że 10 lat to nie jest tak mało i skoro w tym roku mamy jubileusz dziesięciolecia samego festiwalu Kierunek Wschód, to chcieliśmy w taki sposób to uświetnić i podkreślić trochę również rangę samego festiwalu, że to się odbywa w Białymstoku już od wielu lat, a że to jest festiwal międzynarodowy i grupy teatralne są z różnych krajów, głównie z bloku wschodniego i też południa Europy, no to tym bardziej nas to cieszy, że białostoczanie i mieszkańcy województwa mogą uczestniczyć w czymś takim i zobaczyć różne interpretacje spektakli przez różne grupy teatralne z całej Europy.
2: Akurat takie pytanie, czy każdy spektakl trafił na tę wystawę?
1: Z tego, co się orientuję, to chyba tak. Chyba udało nam się pokazać każdy teatr, każdą grupę teatralną. Średnio na jeden rok tutaj wystawa to jest 16 zdjęć, więc myślę, że chyba każda grupa teatralna jest tutaj zaprezentowana. Wszystkie zdjęcia są podpisane, są tytuły spektakli, rok, kiedy to się odbyło, która to była edycja festiwalu, z jakiego kraju pochodzi dana grupa teatralna i również są wymienieni fotografowie.
2: Kto pracował na tym фотографіямі, каму належыць, ну, бо фотографія гэта ж таксама такі творчы падыход.
1: Так, здэцыдавана większość здзенць jest wykonana przez naszego takiego fotografa, z którym już od wielu lat przy festiwalu współpracujemy. Jest to Bartek Warzecha. Bardzo znany fotograf w środowisku fotograficznym i jeżeli chodzi również o dziedzinę teatru. I tak naprawdę bodajże chyba ostatnie 6 czy 7 edycji to są głównie jego zdjęcia, ale też mamy zdjęcia, które otrzymaliśmy od grup teatralnych, które do nas przyjeżdżały, którzy fotografowie wysyłali do nas wcześniej te zdjęcia. Głównie to dotyczy festiwali z pierwszych lat festiwalu, czyli edycje od 1 do 4. I tam między innymi można zobaczyć zdjęcia pana Macieja Mikulskiego, Macieja Rałowskiego, pana Matwiejewa i Michała Strokowskiego. Kilka zdjęć jest takich, których nie znamy konkretnie autorów, bo rzeczywiście trudno było nam dotrzeć do samego źródła, ale to jest dosłownie kilka zdjęć i te zdjęcia są pisane jako materiały własne danych grup teatralnych.
2: Jubilejny, jaki nastroj?
1: Nastroje mamy bardzo optymistyczne i bardzo wesołe. Cieszymy się, że ten festiwal dochodzi do skutku już po raz 10, bo to jest niemały wyczyn. Cieszymy się, że możemy w tym uczestniczyć ponownie z tyloma grupami teatralnymi. Cieszymy się, że mamy również na to środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jak również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że dzięki temu mieszkańcy mogą przychodzić na te spektakle nieodpłatnie, za darmo. Mamy wejściówki, które trzeba odebrać, one są bezpłatne, ale to odbywa się tylko dlatego, żeby mieć kontrolę nad ilością osób, która przyjdzie na dany spektakl, bo oczywiście liczba miejsc na sali zawsze jest ograniczona, liczba foteli, więc wszystkich niestety nie pomieścimy, ale dzięki dofinansowaniu możemy zaproponować udział w tym festiwalu przez cały tydzień nieodpłatnie dla każdego widza.
0: Так што спадарства адкрылі фестываль акторы Нацыянальнага акадэмічнага тэатру ў Ерэване. Яны паказалі спектакль «Ромео і Джульетта». Цягам гэтага тыдня выступяць яшчэ калектывы з Літвы, Польшчы, Паўночнай Македоніі. 13 кастрычніка, нагадаю, пакажуць спектакль беларускага рэжысэра Андрэя Новіка пра бежанцаў 1915 году. Гэта беларускі творчы праект актораў, якія працуюць у Польшчы.

Jak jesteś, dokąd płyniesz? Cokolwiek zmienisz, nim przeminiesz. Na próżno uciekasz przed światłem.